0: 2 Opole. Opole.
1: W poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Dzień po polu i pogodny, chwilotrwaj, oby nie tylko chwilę, 31 stopni ma być. No to nie wypada w domu siedzieć, należy wyjść i do roboty. Im szybciej, tym szybciej też wyjdziecie i skorzystacie z takiego lata we wrześniu. Jutro też będzie bardzo gorąco, a od czwartku 10 stopni mniej. No to mówię, że trzeba korzystać, choćby to miała być tylko popołudniowa mrożona kawka na balkonie albo na spacerze. To ogarniamy ten poranek.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
2: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polska podarowała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. RCB wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Te zostały jednak już odwołane. Zagrożenia w Polsce nie ma. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Rannych zostało co najmniej 6 osób. Uszkodzone są budynki mieszkalne i szkoła, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. W Warszawie ruszyła sprawa dotycząca odpalenia przez niego granatnika w budynku Komendy Głównej Policji. Szymczyk początkowo był w tej sprawie pokrzywdzonym. Później prokurator postawił mu zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
2: Rekrutacja na krakowskich uczelniach dobiega końca. Większość kierunków jest już zapełniona. To jednak nie koniec. Na części uczelni wciąż trwają zapisy. Są też kierunki, na których zostały ostatnie wolne miejsca.
4: W tym momencie jesteśmy już na takim etapie rekrutacji, że prowadzimy tylko oczywiście nabory uzupełniające na tych studiach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Znajdziemy takie studia zarówno w grupie studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich, natomiast tu ich będzie zdecydowanie mniej.
2: Szczegółowe harmonogramy i listy wolnych miejsc można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
1: SK2 Sport.
2: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z Qin Wenzhen 6-7-3-6. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0 i miała piłki setowe. Chinka odwróciła losy spotkania i wygrała 7 gemów z rzędu. To pierwszy od 5 lat sezon, w którym Świątek nie zdobędzie wielkoszlemowego tytułu. Błysk Polaków grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz bohaterami Gaziantep. Kozłowski strzelił 2 gole, Tobiasz obronił rzut karny. Ich drużyna wygrała 4-2 z Göztepe.
5: Piękny dzień nam się rozpoczyna, to jest wtorek, 2,5 minuty po godzinie 6:00. Piękny dzień, dlatego że dzisiaj na przykład mamy Dzień Marzyciela. Jeżeli marzycie o czymś najlepszym, to mamy najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów, tylko w Radiu SK2. Tak więc już zaczynamy, gramy. Na początek pani Sanach. Ostatnio Grzegorz Brampu powiedział, że bardzo lubi panią Sanach. No to z dedykacją dla wszystkich Grzegorzów.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Ale nie tylko.

0: No właśnie, pospałoby się jeszcze troszkę, tym bardziej, że dopiero po 6:10, ale nie, moi drodzy, bo to będzie naprawdę bardzo dobry dzień, bardzo słoneczny w wielu punktach i częściach kraju, tak więc no, korzystajmy z niego. Im wcześniej wstaniecie, tym więcej tego dnia dla was będzie. 6:10, patrzymy sobie w kalendarz, co też to dzisiaj nam przynosi ten kartkowy skurczybyk. No i mamy 8 dzień września, wtorek, imieniny Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Wiola i Amon. No to wszystkiego dobrego dla wszystkich Amonów i każdego kolejnego solenizanta. Mamy też dzisiaj Dzień Marzyciela, o czym mówiłem. Mamy też Dzień Dobrych Wiadomości. To jest bardzo ciekawy dzień, moi drodzy. Tak się zastanawiałem, co ja wam dobrego powiem. No i dzisiaj u mnie będą same smakowite kąski. Tak więc do godziny 9:00 dużo dobrego na antenie Radia SK2, ale chciałbym też dużo dobrego od was usłyszeć. 7268268826 albo Messenger, tam można pisać, tam można się nagrywać, można wysłać też do mnie SMS-y, a dlaczegoż by nie. Dzisiaj zbieram same dobre informacje. Jeżeli chcecie coś dobrego przekazać światu, no to antena jest wasza. 7268268826, Messenger, SMS-y, wszystko do waszej dyspozycji. Dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, mile widziane.
1: SK2.
0: Linia odblokowana, czekam na telefony, czekam na SMS-y, czekam na głosóweczki i na wszystko, co wam dobrego przyjdzie do głowy.

0: Oj, stało się. Dużo się dzieje w waszym życiu i dużo dobrego. Na przykład Ela napisała do mnie przed chwilą na Messengerze: dobrą dla mnie wiadomością jest to, że lecę z mężem w piątek do Grecji na urlop, ale również z ostatnich wiadomości jest to, że ty, Jarząbku, wróciłeś z urlopu, od razu lepiej się słucha radia. Pozdrawiam z Dublina, Ela i Rafał. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. O, jak mi się zaczerwieniły policzki. Byłoby to widać, gdyby nie to futro na twarzy. Mam też głosóweczkę od Damiana. Halo, halo, odbieram głosóweczkę.
1: Dobry i słodki Jim Mute jest głos Jarząbka. Oraz tego też zacnego, znanego na W.
0: O, ludzie, co tu się dzieje? Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, moi drodzy. Dzień dobroci, dzień wszystkiego dobrego, a nie dzień Jarząbka. SK2. Chociaż muszę przyznać, że ja też jestem dobry.

0: 25 minut po godzinie 6. Dobry, szybki kawałek taki energetyczny, taki, żeby się obudzić. No i właśnie z tym obudzeniem i pobudzeniem jest problem. Przeglądamy sobie dzisiejsze gazety. Super Express donosi, że Prawo i Sprawiedliwość ma plan na zwycięstwo. Ten plan przedstawił prezes Jarosław Kaczyński, który tłumaczy, że jego partia znów zdobędzie serca Polaków. Jak mówi prezes Kaczyński, jesteśmy właściwie jedyną demokratyczną formacją w Polsce, przekonywał prezes PiS. Musimy się właściwie dzisiaj obudzić. No i problem będzie z tym obudzeniem, jeżeli ktoś na przykład w partii pana Kaczyńskiego jest śpiochem, ale spokojnie, pan Jarosław już wie, jak odróżnić śpiocha od nieśpiocha.
1: Samce mogą się odwracać i tak chrumkać.
0: SK2. Prawda, ponownie przyznajcie się. Odwracamy się na drugi bok i chrumchamy. SK2.

0: Reklama.
1: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6. Opolski Rajd Rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika. A po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagród, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksiopole 9622.pl.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
8: Słońce dziś konkretnie popracuje u nas. Wprawdzie teraz 13 stopni, ale za kilka godzin będzie 30, bo lato trwa. A na opolskich ulicach jakieś samochody są, na Piastowskiej na przykład, na Wrocławskiej. 1 maja też pusta nie jest. Nie utkniecie, nie wy. Ci, co za godzinę będą na nich. O, to tak. A wracając do pogody, weekend ma być u nas pogodny, bo jarmark franciszkański będzie. I znów, jak się ma układy z górą, to musi tak być. Potrafią ją zamówić.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
9: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy, Eski 2. Ogromny pożar w Wilkowie pod Złotoryją. Płonie skład opon, ten sam, który spłonął 3 lata temu. Z ogniem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Do tematu będziemy wracać. Tragiczny finał poszukiwań 27-letniego Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu. W poszukiwaniach uczestniczyli ratownicy, śmigłowiec, drony i psy ratownicze. Roboty wyszły na ulicę Warszawy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 humanoidalnych robotów. To pokaz rozwoju robotyki. Ma też zwrócić uwagę na wyzwania, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia.

0: Tańczyć nie będziemy, bierzemy ściereczkę i bierzemy odkurzacz, bo też pierwszy dzisiaj kącik odkurzający. Czyli taka sprawa, że przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, no ale nie tego roku oczywiście, na świecie, czyli wracamy do starych newsów, odkurzamy je i serwujemy wam na nowo. Proszę bardzo, kilkaset jamników za swoimi właścicielami przeszło w niedzielę przez Kraków w 19. Marszu Jamników. W konkursie najdłuższego zwyciężył krakowianin Nadim. O długości 82,5 cm pisał portal WP.pl 8 września 2013 roku. No to był najdłuższy jamnik, 82,5 cm. Inne jamniki były dużo krótsze. Może dlatego, że było zimno?
1: SK.

0: Wybaczam. Wybaczam, mój drogi. Wybaczam ci wszystko oczywiście. 12 minut po godzinie, do godziny 7. Już mamy, moi drodzy, 6:47. Gdyby ktoś się skołował tym, co powiedziałem przed chwilą, to już tłumaczę. No i odbieram cały czas telefony i wiadomości od was w temacie tych dobrych wiadomości. Jeżeli macie coś dobrego dzisiaj do przekazania światu, to zapraszam. 7268 26 826 albo Messenger. Może spotkało was to dobrego, to też można się tym pochwalić, tak jak nasza słuchaczka.
1: Mnie dzisiaj rano spotkała bardzo dobra herbatka z dzikiej róży, którą zrobił mi mąż.
0: O, jak ci dobrze, o, jak ci dobrze, ale uważaj, bo jak mąż coś robi z samego rana, jeszcze przed 7, to on czegoś chce. No cwaniak, czegoś musi chcieć, no. SK2. Pytanie tylko czego? 7268 26 826 albo Messenger. Dzień dobry wiadomości dzisiaj, czyli dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, oczywiście mile widziane. Pochwalcie się czymś dobrym.

No i po co komu tyle kasy, no? Gdzie ją schować, gdzie ją włożyć, prawda? NA Kamień z MC Love na 4 minuty. Do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. A w tych newsach będzie też coś dla grzybiarzy. No i właśnie, ja też mam coś dla grzybiarzy. Wyjdę trochę przed szerach, bo kiedy pojawią się grzyby? No otóż eksperci od grzybów mówią, że pierwsze grzyby mogą się pojawić już 1 do 2 dni po deszczu. Ale ten czas zależy od wilgotności gleby, temperatury i gatunku grzyba. Ja się z ekspertami troszkę nie zgodzę, moi drodzy, absolutnie, że nie, bo na przykład u mnie prawdziwki pojawiają się przy odpowiedniej wilgotności ścian na wiosnę.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87

0: o Moda JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
1: Jest siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
1: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina. Pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. Z pożarem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą akcję na zmianę. Gaszenie składowiska wciąż trwa.
3: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać, tak żeby ten pożar nam się ugasił.
1: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Płonące opony powodują duże zadymienie. Strażacy apelują, żeby zamknąć okna i unikać wychodzenia na zewnątrz. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jest to samo składowisko, które płonęło już 3 lata temu. Tamta akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Jesienny wysyp grzybów dopiero przed nami. Już teraz można jednak znaleźć sporo ładnych okazów. Na grzybowy boom trzeba jednak jeszcze poczekać. Potrzeba więcej deszczu i ciepłych nocy.
4: SK2 Sport.
1: Bolesna porażka Igi Świątek w US Open. Polkę w 1/8 finału zatrzymała Qin Wenzhen. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0. Później Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. Drugi set także padł jej łupem. Jen wygrała 6-3. Świątek straci szansę na kolejny wielkoszlemowy tytuł, a w rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy na zakończenie kolejki Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock.
5: No i mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Dzisiaj w kalendarzu również dzień alfabetyzacji, czyli uczymy się alfabetu na przykładzie 100% polskich najlepszych hitów. My mamy te hity w obfitości od A do Z.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: A początek tej godziny sponsorują 3 literki O, N i A. 3 minuty po godzinie 7. Jarząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, na tyle, na ile mi brzuch pozwala.

0: bez końca.
1: Czy ktoś jest tym zdziwiony? Bo ja nie. Ja nie jestem zdziwiony absolutnie tym, że Oskar Sims w kawałku Bez końca okupuje pierwsze miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Tak jest, moi drodzy, to jest numer jeden ostatniego notowania. A kto będzie numerem jeden kolejnego notowania, które już w piątek po 18:00, to jak zawsze oczywiście wszystko w waszych rękach i klawiaturach. sk2.pl. Cały czas macie czas na to, żeby wejść na naszą stronę, no i zagłosować. Jeżeli wam się któryś kawałek podoba, to dajecie plusa, jeżeli nie podoba, to dajecie minusa. Ja jestem bardzo zadowolony, że mój ulubiony utwór Tańczę od męskiego grania jest cały czas w czołówce, czyli numerem dwa jest on. Być może jeszcze wskoczy na miejsce pierwsze, dlaczego by nie. No a na razie na samym dole BRO, Bledka, Kuba i Kuba, ale to się oczywiście wszystko może zmienić. Ostatni będą pierwsimi, pierwsi mogą być ostatnimi. No i drodzy, to wy jesteście wyrocznią. sk2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie w piątek po 18:00.
2: SK2.

0: Ależ to było dobre. Grzegorz Chyży na 18 minut po godzinie 7. Dobra wiadomość jest też taka, że takich hitów mamy dużo więcej. 100% polskiej muzyki tylko u nas w Radiu SK2. No i dzień dobrych wiadomości oczywiście. Jeżeli macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcecie się podzielić, to zapraszam. 726-826-826. Nasza sekretarka przyjmuje takie dobre wiadomości. Jest też Messenger, gdzie można pisać albo nagrywać głosówki. A to odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, czy coś dobrego się komuś przydarzyło?
1: Dzień dobry. Ja chciałam się pochwalić, że mój wnuk dał studia na piątkę.
0: No brawo, czyli obrona jak najbardziej udana. W ogóle ci studenci to są, zauważcie, bardzo porządni ludzie. Tak, wszyscy bronią magistra, ale żaden go jeszcze nie zaatakował.
2: SK2.
0: Ze złych wiadomości jest, zła jest taka, że pani wnuk niestety ministrem nie zostanie, bo minister sobie wykształcenie wymyśla.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 25 po 7. No, mówiliśmy o tym już w newsach, więc tylko przypomnę, że ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w związku z wybuchem granatnika w Komendzie Głównej Policji. Pamiętacie tą wielką aferę, kiedy to budynek został w jakiejś części tam zniszczony, bo granatnik się przez przypadek w pokoju odpalił. No i ciekawą linię obrony wtedy przyjął komendant. Mówiono wtedy, że no, to był głośnik, że to wyglądało jak głośnik, że to miał nie być granatnik, tylko z tego miała płynąć muzyka, prawda? No nikt nie dał temu wiary wtedy, bo popełniono jeden błąd. Mówiono, że to jest głośnik, a powinno się powiedzieć, i to radzę panu komendantowi, żeby tak się teraz tłumaczył przed sądem, że to jednak nie był głośnik, tylko no nie wiem, no boombox.
2: SK2 100% to

0: Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
14: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
23: Ruch na opolskich drogach już coraz większy. Zwolnijcie na Budowlanych i Wrocławskiej w stronę centrum. Zanim wjedziecie na Niemodlińską od Wróblewskiego, też wcześniej będziecie chwilę musieli odstać. Gęsto również na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej czy Książąt Opolskich. A na naszych termometrach teraz 11 stopni, maksymalnie dziś nawet 31, także dość spora różnica temperatur. Znów wracając do domu będę mijał ludzi w płaszczach, a innych w szortach. Środa zapowiada się podobnie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
24: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Bartosz Bochańczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiej Konfederacji. Powodem jest brak wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez nich nie może kandydować na prezydenta Krakowa. Wielka akcja portugalskiej policji przeciwko narkotykowym gangom. Funkcjonariusze rozbili dwie grupy zajmujące się produkcją i przemytem narkotyków. Przejęli majątek przestępców wart 15 milionów euro. Jedną z grup śledczy obserwowali od ponad roku. Kolejowy remont utrudni życie pasażerom. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy. Część składów pojedzie objazdem przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii, a prace mają poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.

jak to, co tutaj robię. Ja robię to, co umiem najlepiej, czyli się cofam. Cofam się w czasie. Moi drodzy, kolejny kącik odkurzający w Radiu SK 2. Czas rozpocząć. Wracamy do tego, co działo się 8 września, ale nie tego roku, bo roku 2010, 16 lat temu. Kącik odkurzający, czas zacząć, czyli odkurzyłem dla was newsika sprzed 16 lat i czytamy sobie tak. Straż miejską można wezwać SMS-em. Ruszają testy nowego sposobu powiadomienia o napadzie, dewastacji lub kradzieży w stołecznej komunikacji miejskiej. Patrol Straży Miejskiej będzie można wezwać za pomocą SMS-a. Pisało Życie Warszawy 8 września 2010 roku. Z perspektywy czasu powiem, że to bardzo ryzykowne rozwiązanie, bo wiecie, jak to jest na przykład tymi słownikami w telefonach, prawda? Chcesz napisać do strażników: biją mnie w tramwaju, a autokorekta zmieni na piją ze mną w tramwaju i cyk, mandacik leci do ciebie.

Jazz Liber, Astatoholik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

Lanbery na 11 minut do godziny 8 w Radiu SK2. Teraz przenosimy się za ocean. Donald Trump znów daje sobie znać w internecie. Amerykański prezydent chyba troszkę ostatnio się nudził, więc zaczął wrzucać na swoje sociale wpisy. No i w jednym wpisie opublikował mapę Ameryki Północnej, niemal całkowicie pokrytą amerykańską flagą, czyli razem z Kanadą i Grenlandią. W innym pokazał nagranie w sztucznej inteligencji, na której uderza premiera Kanady kijem hokejowym, a w kolejnym wpisie prezydent USA zamieścił również grafikę z podpisem "Księżyc jest nasz". No, to już wiadomo, skąd on bierze te wszystkie pomysły.

dzisiaj o 16.20. Powiem wam, czym różni się kawa od herbaty, tak więc już was do tego zachęcam, żebyście sobie wtedy Radio SK2 włączyli. Natomiast po godzinie 8, a do 8 już mamy tylko 5 minut, gramy w Państwa Miasta. No i już w tej chwili można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826. Numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Jest też Messenger, na którym też można coś do mnie napisać. No właśnie, coś. Nie coś, tylko coś konkretnego. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, z czym oprócz cukru można wypić herbatę? SK2.

0: Reklama.
1: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla Ciebie i Twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
19: Szczyt komunikacyjny na polskich drogach, ale o tej porze nie mogłoby przecież być inaczej. Stoi z Pychalskiego i Krapkowicka do Niemodlińskiej, ale też Wrocławska i Budowlanych w kierunku centrum. Zwolnijcie również na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej, Książąt Opolskich, koło.

0: O kilkudniowej przerwie. Łączymy się z Kijowem, tam jest nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
1: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki takich permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
0: Proces trzech policjantów w sprawie śmierci 14-latki w Andrychowie. Funkcjonariusze odpowiadają za niedopełnienie obowiązków i narażenie życia dziecka. Dziewczynka zmarła z wyziębienia jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych jest były komendant policji w Andrychowie Sławomir P.
2: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną. Na obniżki na razie się nie zanosi. Benzyna 95 kosztuje już w wielu miejscach niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 9 zł i to czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
0: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
5: SK2 Sport.
0: Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek hit. Real Madryt zagra z Interem Mediolan i Piotrem Zielińskim w składzie. Emocji nie zabraknie też w Porto. Mistrz Portugalii podejmie Manchester City, a mecz poprowadzi Szymon Marciniak. W Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w turnieju. Na początek pokonały Argentynę 3-0. Dziś o 18:00 zagrają z Meksykiem, a zwycięstwo może dać im awans do fazy pucharowej.
6: A na zegarach mam już 3,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy Dzień Marzyciela i to w zasadzie jest dzień każdego z nas, moi drodzy. Tak jest. No bo ile to razy byłeś u szefa i prosiłeś o podwyżkę, a on ci na to, ha,

Elvis sobie płynie przez Polskę, sprawdzałem ostatnio, jest jeszcze, no i jeszcze pewnie z nami zostanie, bo deszcze się zbliżają, więc troszkę tej Wisły przybędzie. 11 minut po godzinie 8. Historia ze Szczecina, a raczej z okolic Szczecina. Para wyrzuciła komodę z 42 tysiącami euro, ale odzyskała pieniądze. Tak jest finał. Para z Warzymic koło Szczecina przez pomyłkę wyrzuciła do śmieci komodę, w której znajdowały się pieniądze, prawda? Ich oszczędności życia, 42 tysiące euro. Zatrudnili nawet prywatnego detektywa, który później zaczął śledzić tę komodę, żeby ją gdzieś znaleźć, i szukali po wysypiskach, jeździli, gdzie ta komoda teraz się znajduje. Na szczęście ją znaleźli. Okazało się, że rzeczywiście w tej starej, wyrzuconej komodzie krył się skarb, 42 tysiące euro. No u mnie to by nie przeszło, prawda? Bo u mnie papierki leżą nie wy, a

0: Bardzo fajny teledysk do tego kawałka można sobie znaleźć w sieci, taki bardzo wakacyjny. Wakacje się już skończyły, moi drodzy, ale spokojnie, bo my prezenty rozdajemy przez cały rok.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Wystarczy tylko dobrze odpowiadać, a dzisiaj zmierzą się ze sobą Kuba i Sylwek. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry, cześć.
5: Cześć.
0: Dobra, mamy dwa razy cześć, dwa razy dzień dobry. Ja tylko przypomnę zasady, żeby nie było, bo może ktoś pierwszy raz nas słucha. Zasady są takie, że mam koło, na kole są literki i ja później wylosuję dla was po literce, panowie. A wy następnie podajecie odpowiedzi w danych kategoriach, które zaczynają się na tę literę. Muszą się zaczynać na tę literę. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Jeżeli wylosujecie sobie jokera z koła, no to sami dla siebie wybieracie wtedy literę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Tak, jasne.
0: Dobra, Kuba dzisiaj jako pierwszy odpowiada. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. No. Ojej, prawie joker, ale nie joker. Literka N. N, jak na. Można sobie podśpiewywać, prawda, jak się idzie wesoło, raźnym krokiem do pracy. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, uwaga, no to w takim razie na literkę N lub N potrzebuje, Kuba, od ciebie państwo.
5: Norwegia.
0: Miasto.
5: Neapol.
0: Znana postać.
5: Znana postać. Napoleon.
0: Roślina.
5: Roślina. Narcyz.
0: Nagietek, jakbyś na przykład, albo narcyz, jakbyś szybciej powiedział, to bym to zaliczył, ale już było po czasie, licznik wskazał zero. A i ten Napoleon, tak blisko, tak blisko. No przecież oczywiście, że Napoleon. 3 punkty, Kuba, dla ciebie. 3 punkty to jest całkiem nieźle. To jest całkiem nieźle, bo Sylwek, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś wykrzaczył się już na pierwszym pytaniu. Zobaczymy, jak to będzie z tobą.
4: Dobra.
0: Dobra. Próbujemy. To próbujemy. W prawo czy w lewo dla ciebie kręcimy?
4: A niech będzie w lewo.
0: A niech będzie, proszę cię bardzo. Oj, prawie joker. Prawie joker, ale też nie. Po drugiej stronie jokera literka M jak mama. M jak mama. Sylwek, gotowy?
4: Gotowy.
0: To poproszę na literkę M od ciebie państwo.
4: Mołdawia.
0: Miasto.
4: Monachium.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: M jak miłość.
0: Imię.
4: Marta.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Potrawa.
4: Makowiec.
0: Zawód.
4: Marynarz.
0: No i tutaj już koniec. Dobra, posłuchaj. Czy M jak miłość zaczyna się na M? Oczywiście, że się zaczyna na M, a to oznacza, Sylwek, że to dzisiaj ty jesteś zwycięzcą i do ciebie.
4: Wow, super.
0: Leci prezent marzeń.
4: Super, dzięki.
0: 7-3 dla Sylwestra. Kuba, dla ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Państwa miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

Gdyby George Clooney znał język polski, to pewnie to właśnie zaśpiewałby swojej żonie, żonie Amal, bo właśnie George Clooney i Amal Clooney udali się, żeby znowu wziąć ślub, powtórnie, jakby odnowić swoją przysięgę małżeńską, o tym pisze dzisiaj kolorowa prasa, no ale to nie jest tak, że oni udali się gdziekolwiek, byle gdzie, prawda? Nie, moi drodzy, oni udali się do Wenecji. Tam to 12 lat temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, no i po 12 latach wracają do Wenecji, żeby te przyrzeczenie odnowić. Ja ciekawe, bo patrzę sobie na zdjęcia, oni wyglądają, no wyglądają jak szczęśliwa para, prawda? Szczęśliwi, naprężeni, tutaj wszystko, no, no wszystko się zgadza, prawda? Jestem ciekawy, jak oni wyglądali po tym weselu, bo każdy wie, że ślub w Wenecji często kończy się zalaniem. Eskan.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
8: Ciągle bardzo tłoczna na opolskich drogach. Najgorzej wygląda teraz z Pychalskiego, która stoi w obu kierunkach. Na Wrocławskiej i Budowlanych zwolnicie w stronę centrum, a na Krapkowickiej, jeśli jedziecie do Niemodlińskiej. No i tradycyjnie o tej porze na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej czy na Hadrów. A nad naszymi głowami piękne, bezchmurne niebo i tak będzie do wieczora. Termometry w Opolu pokazują teraz 16 stopni, maksymalnie dziś 31, także lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. W nocy w miejscowości Porzecze w powiecie kieleckim 20-letni kierowca osobówki podczas wyprzedzenia stracił panowanie nad autem, mówi Małgorzata Berkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
10: Podczas wykonywania manewru wyprzedzania na uku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
9: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Areszt dla Romana Rzed, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzed jest powiązany z 3 osobami zatrzymanymi wcześniej w aferze Zonda Krypto. Erling Haaland z nietypową pamiątką z mundialu. Norwek kolekcjonuje koszulki rywali, z którymi mierzył się na turnieju. Po meczu z Anglią zdobył m.in. koszulki Harry'ego Kane'a i Judah Bellingham.

0: No właśnie, o, zdmuchnęliśmy trochę kurzu, bo to kącik odkurzający po raz trzeci dzisiaj. Cofamy się w czasie, sprawdzamy, co też się działo 8 września, ale oczywiście roków minionych. Teraz cofamy się aż o lat 11, czyli do roku 2015. Lech Wałęsa zadeklarował, że pomoże uchodźcom z Bliskiego Wschodu, jeśli będzie taka potrzeba, przyjmie ich nawet pod swój dach. O swoim pomyśle już dyskutuje z żoną. To ja będę gotował, mówił Lech Wałęsa w TVN24 8 września 2015 roku. Dobra. Łatwo się mówi, a później człowiek by sobie pospał w niedzielę rano, ale nie może, bo obiecał gotować, prawda? No i wtedy co? No.
1: Nie chcę, ale muszę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

No i właśnie w ten sposób Ania Wyszkoni mebluje komuś życie. 9 minut do godziny 9 zostało. Wizyta papieża Leona XIV we Francji będzie kosztować 27 milionów euro. Tyle kosztuje logistyka i zapewnienie bezpieczeństwa. Kościół oczywiście wszystko chce pokryć z własnej kieszeni. Ciekawe tylko, czy Watykan zapłaci za wizytę przelewem, czy w papierze.

0: No chyba, że na ten kawałek podłogi jest jeszcze jakaś hipoteka, no to wtedy tak łatwo nie ma. 5 minut zostało do godziny 9, moi drodzy. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Dzwoniliście przez cały poranek na 7268 26 826, odzywaliście się do mnie też na Messengerze. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon w sprawie dnia dobrych wiadomości. Co dobrego?
1: Też chcę się pochwalić, że mój wnuk zajął 3. miejsce w kolacji w jeździe parami w sobotę, także ma 12 lat. Życzę wszystkim młodym sportowcom i chylę przed nimi głowę za pracę, którą wkładają, i powodzenia im życzę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Brawo, 12 lat i już 3. miejsce w jeździe na rowerze parami. Ciekawe, jak to wygląda, ta konkurencja. Kto na siodełku, kto na ramię.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
0: Ale nie, naprawdę, wielkie gratulacje. Cieszę się również, że chłopak tak bardzo mocno się wkręcił w rowery.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksiopole 9622.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
16: Ruch na opolskich drogach powoli zaczyna spadać, choć ciągle bardzo gęsto na Piastowskiej, na Chabrów, na Oleskiej, na Ozimskiej. Zwolnijcie też, jeśli jedziecie w kierunku Centrum Budowlanych czy Wrocławską lub w stronę Niemodlińskiej od Spychalskiego czy Krapkowickiej. A na naszych termometrach już prawie 17 stopni maksymalnie. Zobaczymy dziś na nich 31 kresek. Środa zapowiada się bardzo podobnie, w czwartek już o wiele chłodniej.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
17: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na S7 w kierunku Warszawy. Między Ostrodą a Olsztynkiem zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Dziś posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma zdecydować o dalszym funkcjonowaniu PKOL po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Czy zarząd może go odwołać? Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
18: Taką decyzję może podjąć większość

0: wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
1: A zapisy na stronie małopolskatur.pl.
2: SK2 News Opole.
3: Michał Przybyła. Opole szykuje się do Marszu Równości. Impreza wystartuje w sobotę o 11 na Placu Daszyńskiego, gdzie stanie miasteczko. Muzyczny pochód ruszy o 14. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. W Kędzierzynie-Koźlu zakończyła się akcja Gorączki Złota. Mieszkańcy zebrali w sumie 800 kg 1, 2 i 5 groszówek, co dało wartość 12 tysięcy złotych. Pieniądze trafią do potrzebujących dzieci, m.in. na ciepłe posiłki czy artykuły edukacyjne.
4: Dwie minuty po godzinie 9:00. Wtorek, 8 września mamy. Dziś obchodzimy Dzień Fizjoterapii i Wellbeingu jednocześnie, proszę bardzo. Oznacza to, że dziś dbamy o siebie podwójnie. Najlepiej na jakimś spacerze, a i o rozciąganiu też nie zapominajcie tak przy okazji. Tutaj Radio SK2, mamy dla Was 100% polskich hitów. Zespół Wielki na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
5: No to gramy.

3. Poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim, gramy wam w Radiu SK 2. Tutaj tylko 100% polskich hitów. Gorące nastroje za to w gminie Czernichów pod Krakowem. Tam policjanci dostali wezwanie od ojca, który oskarżył swoich dwóch synów o to, że mają ukryty słoik z marihuaną, a w zamian synowie pokazali policjantom tajemniczą skrytkę, w której ich ojciec w domu ukrył nielegalną broń. I kto wygrał to starcie na wysokości? No nikt, bo cała trójka trafiła do aresztu. Teraz każdemu z nich grozi więzienie. I widzicie, nie warto kłócić się z rodziną. Po prostu to się nie opłaca. Szczególnie jeśli macie tajną skrytkę z arsenałem.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem. To nowość w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

0: A po cóż stąpamy po tej ziemi? To wyjaśnia zespół Manam. Po to jesteś na świecie, gramy wam w Radiu SK2. Za to świat tenisa jest naprawdę bezwzględny. Iga Świątek odpadła z US Open w czwartej rundzie tegoż turnieju. Niestety będzie ją to kosztowało spadkiem na 9 miejsce w rankingu tenisistek. No i po raz pierwszy od 5 lat zakończy sezon bez wielkoszlemowego tytułu. Czasem pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć, jak mawiał wielki sportowy klasyk.
1: Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic.
2: Ile sekund?
1: Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało.
3: SK2. Reklama. Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Trasa Lato w amfiteatrach zakończona wielkim i deszczowym finałem w Warszawie. Mówię oczywiście o trasie Kaśki Sochackiej. Artystka podziękowała najwytrwalszym fanom, którzy na ten finałowy koncert się wybrali i zostali, a teraz czas na jesienny odpoczynek i być może łapanie inspiracji na kolejny krążek. Kto wie? Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty. Gramy wam w Radiu SK 2. Co wiemy na pewno, to że przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6. opolski rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika, a po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagród, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
10: Ciągle bardzo tłoczno na opolskich drogach. Choć i tak nie jest już tak źle jak przed godziną. Wciąż jednak sporo aut na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej, Katedralnej, Książąt Opolskich czy na Plebiscytowej. A przed nami upalny dzień. Termometry pokażą już ponad 30 stopni. Teraz w Opolu notujemy 22 kreski. W nocy będzie w okolicach 20. Środa zapowiada się bardzo podobnie, choć na wieczór synoptycy prognozują spore opady, które przyniosą ochłodzenie. W czwartek już tylko 17 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
11: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
12: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
11: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i jak dodaje, projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
12: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
11: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Rakiety balistyczne i drony uderzyły w 7 dzielnic stolicy Ukrainy. Uszkodzone są bloki, szkoła, sklepy i samochody. Trwa akcja ratunkowa. Rosja wznowiła ataki po kilkudniowej przerwie związanej z wizytą amerykańskich wysłanników. Reforma służby zdrowia wyhamowuje. Zmiany zapowiedziane po aferze w Szpitalu Południowym na razie wchodzą w życie małymi krokami. Pierwszy ważny etap reformy ma ruszyć dopiero w listopadzie.
13: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
11: Powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma pojawić się pierwszy raport o zarobkach lekarzy. Pokaże wynagrodzenia medyków pracujących w placówkach z umową z NFZ.
13: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOT.

myślę, że przy wtorku można brać przykład z resortu zdrowia. Nie spieszymy się, bo pośpiech to zły doradca. Na spokojnie wszystko brać. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. W tej godzinie mam dla was wehikuł czasu, a muzycznie na początek dla was Oskar Cymbs, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 100% polskich hitów.

że prosto z Teksasu. Zespół Hej i Teksański. 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. A jeśli wy myślicie, że za późno na jakieś wielkie zmiany w życiu, to już wyprowadzam was z tego błędu. Pan Marek z Gdańska po 10 latach od ukończenia liceum i po pracy w całkiem innych branżach, od HR-u po filologię indonezyjsko-malajską, ponownie napisał maturę, zdał maturę na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii i dzięki temu dostał się, słuchajcie, na medycynę i już w ogóle robi praktyki w szpitalu. Tak to szybko poszło. Jest to naprawdę świetna historia. No i jest też szansa, że po tej filologii indonezyjsko-malajskiej pan Marek pomoże pacjentom rozszyfrować recepty od innych lekarzy. To już podwójny sukces.

tym wehikule czasu wędrujemy sobie do lat 80., choć to oznaczenie czasu jest totalnie wbrew piosence, którą zaprezentuję Wam w wehikule czasu, bo chodzi o słynny przebój Andrzeja Rybińskiego, czyli Nie liczę godzin i lat. Piosenka zadebiutowała w 1983 roku na konkursie premier na festiwalu w Opolu i wraz ze Szklaną pogodą Lombardu zajęła drugie miejsce. Co ciekawe, rok później czechosłowacki duet Stanisław Chlożek i Petr Kotwald wykonał na festiwalu w Sopocie własną wersję tego właśnie utworu. Przed nami w wersji polskiej. Nie liczę godzin i lat. Andrzej Rybiński już teraz w Radiu SK2.

0: Maciej Musioł, mopujący wielką płytę na gramofonie. Nigdy nie sądziłam, że powiem to zdanie na radiowej antenie, ale właśnie to wydarzyło się podczas finałowego koncertu trasy Sanach na Stadionach na PGE Narodowym i to właśnie dokładnie podczas tej piosenki ITP i TD. To najnowszy hit Sanach i gramy wam go w Radiu SK 2, u nas tylko 100% polskiej muzyki. Na tę nowość w ogóle możecie też głosować na sk2.pl, by pieła się dzielnie w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Tragiczna historia opowiedziana piękną melodią. To Lola Lola i zespół Baim w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów. I co by tak pesymistycznie nie kończyć tej mojej wypowiedzi, powiem wam, że już tylko 265 dni zostało do kolejnego lata. Naprawdę szybko zleci. Pamiętajcie też o planach na Sylwestra. Bez tego ani rusz.
1: Reklama.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla naszego województwa, które dotyczy upału. Temperatura przekroczy 30 stopni, a alert obowiązuje do 17. Pamiętajcie, by pić dużo wody i nie przebywać zbyt długo na pełnym słońcu. Jeśli już musicie, nie zapomnijcie o nakryciu głowy. Noc też zapowiada się ciepła, bo notować mamy w okolicach 20 stopni. W środę podobnie, choć wieczorem ma się rozpadać. W czwartek będzie już znacznie chłodniej, termometry maksymalnie pokażą 17 kresek.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
15: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar składowiska opon w Wilkowie wstępnie opanowany. Strażacy nadal walczą z ogniem. Na miejscu pracuje m.in. grupa chemiczna. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza.
16: Stojemy od nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty, tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
15: Mówi Konrad Siwik z Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza jakość powietrza. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 150 strażaków. Paliwa znów drożeją. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9 zł. Drożeje również autogaz i to pierwsza podwyżka od kilku tygodni. Ceną paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
17: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
18: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
19: Drogo, ale nie mam wyjścia.
20: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
17: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
21: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
17: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
15: Autogaz nie podrożeje jednak tak mocno. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy. Litr LPG może kosztować około 3 zł. Zuchwała kradzież w Muzeum Renoir we Francji. Dwóch zamaskowanych złodziei wyniosło 4 obrazy warte około 9 milionów euro. Jeden z obrazów porzucili podczas ucieczki. Teraz trwa policyjna obława za sprawcami.
1: SK2 News Opole.
14: Michał Przybyła. Jutro środa, a jak wam dobrze wiadomo, środa to taki mały piątek. Trzeba więc się odprężyć i zrelaksować. A zrobić można to na przykład w wodnej nucie. O 20 startują tam zajęcia z aquazumby. W czwartek z kolei zaczyna się tydzień kina niemieckiego. Na początek film pod tytułem O czym wie Mariel. To w kinie plenerowym przy Opo. Resztę tytułów obejrzycie w Meduzie. Również w czwartek teatromaniacy mogą wpaść do Kochanowskiego na spektakl pod tytułem Wyszłam z siebie, zaraz wracam.
0: Bardzo nieładnie. Oby wszystkie renuary się znalazły, a panowie złodzieje, żeby sobie języki na nich połamali, bo to ciężka zbitka. U nas wszystko łatwo i przyjemnie. 100% polskiej muzyki gramy wam. Kasia Grodzka, dzień dobry. Przed nami również

Romantyczna Kasia Wilk. Pierwszy raz gramy wam w Radiu SK2. No ja też o pierwszym razie w chińskiej armii teraz opowiem, bo tam, słuchajcie, szykują się do wzięcia w kamasze humanoidalnych robotów. Miałoby to pomagać w działaniach wojennych. Na dwóch nogach patrolowałyby niebezpieczne rejony, budynki czy też tunele. Wprowadzenie ich do armii ma się wydarzyć tak mniej więcej za około 5-10 lat. No tylko żeby pamiętali o wgraniu im języka angielskiego. No po to, żeby po zakończonej operacji na polu bitwy mogły rzucić na odchodne. I'll be back.

0: pół kobieta, pół wąż. No to właśnie, Meluzyna, bohaterka baśni, o której śpiewa Małgorzata Ostrowska. Meluzyna na pewno nie miała prawa jazdy, no bo nie da się wężowym ogonkiem naciskać na pedały. Natomiast miliony polskich kierowców niebawem będą musiały wymienić swoje bezterminowe prawa jazdy. Chodzi o te wyrobione przed 18 stycznia 2013 roku. Wszystko to przez nowe unijne przepisy. Urzędy zaczną wymieniać nasze kartoniki, w zasadzie to plastiki, od 2028 roku. I co ważne, nie trzeba będzie robić nowych badań lekarskich. Całe szczęście, bo ja, jak i również tysiące astygmatyków w Polsce, na takie badania to powiedzielibyśmy chórem, cienko to widzę.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: czułych miejsc poszukuje. Baranowski na antenie Radia SK2, nie wiem, może po to, żeby kogoś połaskotać. Lepiej nie zdradzać, gdzie macie czułe miejsca, tak na wszelki wypadek. Tu Radio SK2, u nas tylko 100% najlepszej polskiej muzyki. Powoli zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów samochodowych Sebastian Schitz, Opole.
15: Przypominam o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. Alerty dotyczą wysokich temperatur. Dziś opolskie termometry pokażą maksymalnie 31 stopni. Noc też zapowiada się bardzo ciepła, bo notować mamy w okolicach 20. A jutro ostatni tak gorący dzień. Wieczorem ma się rozpadać, co przyniesie spore ochłodzenie. W czwartek 17 stopni, w piątek 19. A ja jeszcze tylko przypomnę, że w weekend właśnie kierowcom szykują się spore utrudnienia związane z Marszem Równości i opolskim rajdem rowerowym.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Kia, Omoda, JQ, Cherry, Xpeng oraz Mitsubishi. Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole.
16: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef kancelarii prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie Berka. W Pałacu Prezydenckim był Jakub Krzyżak. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi kancelarii głowy państwa?
17: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa kancelarii prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
18: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
17: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
18: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
17: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
16: Tymczasem Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Dziesięcioro rosyjskich dyplomatów wydalonych z kraju, podaje węgierskie MSZ. Mieli prowadzić na terenie Węgier działania niedopuszczalne dla dyplomatów, tłumaczyła Anita Orban, szefowa tamtejszego resortu dyplomacji. Decyzja ta jednak nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. To pokazuje międzynarodowe badanie PISA 2025.
10: Polska należy do jednego z niewielu krajów, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
16: Podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. W sumie w badaniu PISA uczestniczyło 91 krajów i regionów. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z Azji.
1: SK2 News Opole.
11: Michał Przybyła. A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Kurdystanu? Kurdowie zamieszkują Turcję i Irak, a w piątek w MBP przy Książą do Polskich odbędzie się spotkanie z podróżnikiem, który opowie wam o tym największym narodzie na świecie, nie posiadającym własnego państwa. Dowiecie się wszystkiego o kulturze i historii Kurdów i kto wie, może zechcecie wybrać się tam na wakacje. Także w piątek szykuje nam się duża dawka śmiechu. W NCPP odbędzie się bowiem Polska Noc Kabaretowa. Na scenie wystąpi m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju, Nowaki, K2 czy Mariusz Kałamaga.
13: Lato potrafi żegnać się z nami, to z przytupem. Kto by się w ogóle tego spodziewał, że tak zezwrotnikuje nam się pogoda, że lato zrobi zwrot w tył w SC2. Już za chwilę komuś zawróci w głowie. Zalia, Bledka, Kombi, Krzychu Krawczyk, ich troje też.
1: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. I jeden po drugim.
13: Zaczynamy wtorek i drugą połowę dnia na pełnym gazie, tak jakby...

0: Marius Manx, zanim zrozumie, że w SC2 czasami tego gościa naprawdę ciężko zrozumieć, bo nieźle wkręca. Noselle, Kamil już teraz będzie właśnie kogoś kolejnego z was wkręcał, ale zauważcie, że jak on to robi, to wciela się w różne postacie. Dzisiaj Kamil Nosel jako zapaskudzona Iwona.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapaskudzona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
2: Ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część suniętą, dużą część.
3: A, problemy zdrowotnościowe.
2: Tak, ja...
3: Dobrze, proszę, szanownej jest... pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
2: Dzieci. Dzieci i brat z bratową.
3: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
2: To znaczy?
3: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
2: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy, we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
3: tak,
2: całej
3: tej... Tak, wtedy kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę.
2: To jest dla mnie bez sensu w ogóle jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
3: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
2: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
3: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
2: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty? Powiedzmy mi to. Dla mnie to, pani, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
3: To może Sylwia by coś zaradziła.
4: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: No dobrze. No dobrze.

0: SC2 z kombiaka od razu przesiadkę do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A w nim czeka już na nas dzisiaj w imprezowym nastroju Krzysztof Krawczyk, moi drodzy. Tak, polski Elvis w wehikule czasu, Krzychu. Tylko że zamiast Memphis miał łódź, bo przecież chciał być marynarzem i miał parostatek, a urodził się dokładnie 80 lat temu, 8 września w Katowicach. W muzykę ruszył z trubadurami, później już popłynął solo, ale no były te hity, jak minął dzień. Pamiętam ciebie z tamtych lat i cała armia jego piosenek, które przecież znamy lepiej niż własny PIN do karty bankomatowej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Marakasy były już na początku w wehikule czasu, to teraz cofamy te zegarki, gasimy światła i pozwalamy sercu zatańczyć. 80 lat, tyle wykończył polski Elvis. Krzysztof Krawczyk, wiem, że znacie słowa.

Starsa nowe C2 jak w filmie. A propos, to teraz uwaga, będzie nastrojowo, bo mam dla was nowość. Od chłopaków, którzy wiedzą, że lato nie pyta, tylko się kończy. Zaraz wracamy do sweterków, ale teraz trochę słońca, trochę tego luzu. Kuba i Kuba, chłopaki w SC2. Chyba

0: No sprawdźcie, żeby nie płakali. Numer ten jest w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki SK2. Zróbcie co można, aby wskoczyli wysoko i to w najbliższy piątek w kolejnym notowaniu. SK2.pl. No przecież to brzmi jak ten ostatni wieczór wakacji, którego absolutnie nie chcemy kończyć. Soft będzie za chwilę.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla Ciebie i Twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
9: I po reklamie.

0: To jest ten moment dnia, kiedy można wszystko robić troszeczkę szybciej, jak gitary grają elektryczne w SC2, aby za godzinę z czystym sumieniem wyjść z roboty. Za chwilę godzina 13, najważniejsze newsy. Mam nadzieję, że będą też dobre, bo dzisiaj 8 września, dzień dobrych wiadomości. A może wy macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcielibyście się podzielić? Dajcie znać na Messengerze Eski2 albo 726-826-826. A za niecałe 3 minutki najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
4: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6. Opolski Rajd Rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika. A po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagrod, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
14: Ani jednej chmurki nie ma teraz nad Opolem i tak właśnie będzie przez cały dzień. Synoptycy wydali alerty dla naszego województwa dotyczące upałów. Termometry pokażą dziś 31 stopni. Do spania nie musicie zamykać okna, bo temperatura nie powinna spaść poniżej 20 kresek, a jutro ma być równie gorąco. Także ja chyba przyjadę sobie do pracy rowerem. Późnym wieczorem jednak ma się dość mocno rozpadać, co przyniesie ochłodzenie. W czwartek 17 stopni, w piątek 19, na weekend prognozowanych jest około 20.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
15: Jest 13. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem. To wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
16: Zdarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
15: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył granicę w Bobrownikach. Taką informację nieoficjalnie potwierdzają służby. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę.
10: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
15: Przypomnę, Andrzej Poczobut był skazany za rzekome wniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Uwolnienie go było możliwe dzięki działaniom kilku krajów. Podczas grzybobrania znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko trafił mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem.
11: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej. Rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
15: Mówi Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został już zabrany przez saperów.
17: Dobrze, że nie wybuchł, bo dopiero byłby grzybek.
6: SK2 News Opole.
14: Michał Przybyła. Jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to wpadajcie do polskich Heliosów, gdzie macie aż 4 premiery. A jak ambitne i ofowe kino, to tylko do Meduzy. Tam codziennie do sprawdzenia aż 6 tytułów. W sobotę startuje Jarmark Franciszkański, który potrwa 2 dni. Będą regionalne pyszności i występy artystyczne. Będzie można zajrzeć też do podziemi klasztoru. Możecie też wziąć udział w charytatywnym biegu lub maratonie zumby. A w niedzielę święto lata, rajd rowerowy, koncert Maryli Rodowicz w NCPP, a na Itaka Arenie mecz Odry, która zmierzy się ze Stalą Bytom.
18: Kuba! Dzisiaj 8 września mamy Dzień Dobrych Wiadomości. To co, za godzinę same tylko dobre będą?
19: O, takie się postaram.
18: Słuchacze do nas napisali, bo też macie dobre dla nas wiadomości. Na przykład, sąsiad oddał pożyczoną wiertarkę. Oj, to z kompletem wierteł. Zdążyłem na autobus, dzisiaj nie gotuję, jem na mieście. Znalazłam w kieszeni 20 zł. I to jest świetna wiadomość. Ja dla was mam w SC2 dyszkę.

0: tylko wiesz i ty.
1: Wiedzcie, że Westy 2 gramy tylko polskie hity. Nie zapominajcie o tym. 18L
2: SK2.
1: A jak można zapomnieć, gdzie się schowało kasę i to nie mało? Ktoś niedaleko Szczecina wyrzucił na śmietnik komodę, a w tej komodzie, proszę Państwa, 50 tysięcy euro i jeszcze kilkanaście tysięcy w złotówkach. No, kasa się znalazła, ale jak można zapomnieć o 50 tysiącach w komodzie? Naprawdę trzeba mieć bardzo dużo rzeczy na głowie. A poza tym tyle kasy, komoda, no skarbonka też musi być duża.

0: jest czasem. Cortez, hej wy, mam teraz coś nowego.
1: SK2.
0: Porywający łabędź, prima ballerina, Margaret Vestedwa. Numer, który tego lata uderza jak wino do głowy.

0: West 2, tylko najlepsze polskie sztosy ma nam oprócz Błękitnego Nieba. Znany polski aktor, bo teraz się chwalimy, moi drodzy, Marcin Dorociński. Na pewno kojarzycie, brunet, jasne oczy, mocne rysy, czyli zestaw, przy którym każda kobieta mówi: nie mój typ, ale po 5 minutach jednak ten typ zmienia. Marcin Dorociński, podbija Hollywood, kochani. Na ekrany trafił film Katastrofa w duecie. To jest taka komedia szpiegowska. I ona podbija naprawdę serca fanów. Główną rolę gra Ryan Reynolds, a obok niego właśnie Marcin Dorociński, który gra w tym filmie złego agenta. Proszę bardzo, mamy swojego człowieka w Hollywood.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze? Gdzie pójdziemy na kolację?
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: I po reklamie.

0: całe wakacje, cały czas ciężko harowała Sanach i to na stadionach. Tam oczywiście grała, ale nie w piłkę, tylko fantastyczne w wykonaniu prawdziwym mistrzowskim koncerty. A już za chwilę koncertowe newsy punktualnie o godzinie 14. Jakub Konieczkowicz, nie uciekaj się za daleko. A propos stadionów, o, dzisiaj Liga Mistrzów startuje. No to ciekawe, kto wygra wieczorem bitwę o pilota.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
22: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
23: Codziennie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
26: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
25: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
27: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
0: 28 stopni, ale będzie 30 raczej po raz ostatni tego lata. Środa w Opolu też ma być bardzo gorąca, a od czwartku 20 to maks. Chyba musimy oswoić się z mijającym czasem, gdyby tak w robocie szybko leciał. Kto już skończył, ustawia się w kolejce na Piastowskiej 1 maja i Żeromskiego. Dłużej się jedzie na Dambonia czy Metalchem, ale daleko są to jak ma być. Gorąco, więc może uda wam się choć przez chwilę w plenerze posiedzieć albo pochodzić.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
2: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa. Tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut złożony dziś przez Karola Nawrockiego. Zdaniem Donalda Tuska to wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
3: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
2: Zdaniem premiera szef giełdy Zonda Krypto miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki.
3: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich.
2: A dodajmy, to właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dziś założenia prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być rządowa ustawa zawetowana przez prezydenta. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. O 15:00 zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować przede wszystkim o terminie zwołania całego zarządu. To na nim mogą zapaść decyzje o odwołaniu z funkcji prezesa Piesiewicza, mówi nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
4: Nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza. Są w statucie Polskiego Komitetu Olimpijskiego paragrafy, które pozwolą nam to zrobić mniej opresyjnie, czyli przez zarząd.
2: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
5: Takiego pojazdu nie ma na wyposażeniu polskiej armii, a my chcemy powiedzieć, oto mamy demonstratora technologii i będziemy gotowi w 2029 roku do seryjnej produkcji.
2: Zaznacza prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do piątku.
8: SK2 News Opole.
0: Dorota Sań, od przybytku głowa nie boli, mówiła babcia, ale teraz głowa musi podjąć decyzję, jaką drogę w weekend przez Opole wybrać, by dotrzeć do celu. W piątek z liceum na Ozimskiej wystartuje marsz krasnoludów, elfów i innych kolorowych postaci, które wpadną do nas na trzydniowe Opolką. W sobotę na ulicach miasta też będzie kolorowo i głośno, Marsz Równości przejdzie, a w niedzielę rajd rowerowy, który co roku ściąga tłumy rowerzystów. Start z placu Kopernika. Nie trzeba się zapisywać.
23: Wiele ciekawych świąt w kalendarzu 8 września jest, między innymi też Dzień Marzyciela mamy, dlatego każdy o czymś marzy. Do tych wszystkich o... czym tam marzycie i co tam w głowie wymarzone macie, na przykład to, aby spotkać rycerza na białym koniu. Można o takim marzyć?
28: Jak najbardziej.
23: Można, tak. Tym bardziej, że wzrost cen paliw może sprawić to, że takie życzenie się spełni, no.
29: Bez reklam. Jeden po drugim.
30: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
23: O swoim marzeniu teraz pomyślcie. Niech się spełni, choć tak na chwilę w SC2.

100 polskiej tylko takiej muzyki procent dla was mamy i to może uderzyć do głowy. Kombi słodkiego miłego życia Wesce 2 słodkie będzie. Jak w dzień wypłaty może wpadną kokosy, a tak ma być. W przyszłym roku tutaj czytam, ma wzrosnąć płaca minimalna. Rząd ma projekt, aby dorzucić do wypłat niecałe 150 zł brutto. 150 zł brutto. Wygląda pięknie, ale kasę i tak wydajemy w netto.

0: Virgin i szansa. W SC2 każdy ma szansę wsiąść do wehikułu czasu.
1: SC2. Wehikuł czasu.
0: Od którego teraz otwierają się drzwi, a w tych drzwiach wehikułu czasu stoi mężczyzna. Wysoki, w okularach. W jednym ręku tutaj trzyma skrzypce, widzę, w drugim smyczek. Ale jeszcze do tego potrafi grać na trąbce. I wiecie co ma? Imponującą, lwią grzywę podatną na kręcenie. Zbigniew Wodecki raz tylko w życiu, a propos jego fryzury, zrobił sobie rewolucję na głowie, a dokładnie zrobił pasemka. Ale jako koszmar to wspominał. Przez całe lato chodził w kapturze, mył włosy nawet dwa razy dziennie, bo chciał jak najszybciej pozbyć się tych pasemek i wrócić do swojej naturalnej, pofalowanej czupryny. Żartował nawet w wywiadach, że sekret swojej bujnej fryzury może zdradzić, ale za 500 000 złotych.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zbigniew Wodecki jest. Skrzypce pod brodą, włosy pod sufit, no i ten głos już za chwilę, który sprawi, że powrót do domu, właśnie ten teraz, z pracy, to czysta przyjemność. To co, wracamy? Tam, gdzie lubimy najbardziej ze SK2.

0: Wychowany w Polsce porządny chłopak Jakub B.R.O. koncertowe lato zakończył w Białej Podlaskiej i skradł serca publiki przed sceną również koncertowo, ale teraz o innej koncertowej kradzieży we Francji. Z jednego z tamtejszych muzeum skradziono dzieła sztuki, czytam, Renoira, a wszystko warte 9 milionów euro. Ja nie wiem, co ci złodzieje mają w głowie, no ale takiej sztuki wartej 9 baniek i to w euro, no nie da się przecież sprzedać. Każdy się skapnie. Ja nie wiem, gdzie oni te obrazy za 9 milionów powierzą. SK2. Może koło tego, o, kalendarza w garażu.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Dziewczyna w glanach, czyli Lady Punk i Tańcz Głupia. Taka dziewczyna również pojawi się dla was, roztańczona i rozśpiewana Kinga Baryga, która przejmuje stery i będzie z wami od godziny 15, a punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, między innymi nawadniać się będziemy i to na lotniskach, czyli pełen odlot w newsach o 15. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
16: No to ruszamy na opolskie ulice, ale spokojnie, nie tak szybko, bo i tak ustawicie się w kolejkach w okolicach Ronda na Zaodrzu. Też nie jest łatwo, ciasno na Niemodlińskiej i Wrocławskiej. Wolno czas leci na Rejmonta i Żeromskiego. Leci to za duże słowo. A na opolskich termometrach 30 stopni. Noc też będzie bardzo ciepła. Ja się nie pytam, gdzie wy będziecie się kręcić po nocy. Wróćcie tylko. Jeśli wczesnym rankiem, to będzie 20 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobidom. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
17: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
18: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
17: To Tomasz Kamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
0: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. Co najmniej 5 osób zostało rannych. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
19: W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, które jest no faktycznie w środku. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze.
0: Dodajmy, Kijów od rana jest nieustannie atakowany przez Rosjan. Obecnie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Wylecieć z Polski z większą ilością płynu w bagażu podręcznym to już dziś coraz mniejszy problem. To dzięki nowoczesnym skanerom, działają m.in. w portach w Krakowie, Warszawie czy Lublinie. Teraz do tego grona dołącza także Wrocław.
4: Przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynu, czyli do pojemności 2 litrów.
0: Informuje Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. I choć unijne przepisy na to pozwalają, jeśli zagraniczne lotnisko nie ma nowoczesnych skanerów, nadal obowiązuje tradycyjny limit 100 ml.
1: SK2 News, Opole.
16: Dorota Sań kupił w internecie podrabiane brytyjskie prawko, wpadł podczas kontroli. Krapkowiccy policjanci ustalili, że 38-latek nie tylko nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, ale też jest pod wpływem środków niedozwolonych. Odpowie teraz przed sądem. Za posługiwanie się fałszywym dokumentem grozi do 5 lat odsiadki. Drogowcy szykują się do budowy obwodnicy Sidziny. Pozwolenia budowlanego jeszcze nie mają, więc jest szansa, by przedyskutować z nimi dojazdy do swych działek. Przedstawią swoje propozycje w czwartek w Sidzinie. Roboty mają ruszyć w przyszłym roku.
20: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity i dzisiaj 8 dzień września, dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości. To ja zacznę, mamy już 15, więc większa część pracy za wami, a ja pomogę wam przetrwać do jej końca, grając najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Ira i Dlaczego Nic.
1: SK2.

Ostatni dzień lata. Do tego ostatniego dnia lata mamy jeszcze trochę czasu, a dzisiaj pogoda nas zachwyca, więc korzystajmy. W całej Polsce dużo słońca, więc ja się z wami witam. Tak bardzo słonecznie, no bo przyznajcie sami, że jest coś takiego, że jeżeli robi się cieplej, widzimy więcej słońca, ta witamina D bardzo dobrze na nas wpływa i jakoś tak od razu jesteśmy szczęśliwsi. A jeszcze dzisiaj do tego obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości, a ja właśnie w tym temacie do was przychodzę. Jaką dobrą wiadomością chcielibyście się dzisiaj podzielić? Proszę bardzo, antena Radia SK2 jest wasza. Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2, wysyłajcie głosówki. Czekam na wasze dobre wiadomości. To ja zacznę. Już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Stachurski i Jedwab. Zapraszam do słuchania i czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, tak wam gramy chwilę przed godziną 15.30, a już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Spędzi 3 kolejne miesiące za kratkami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A przypomnę, śledztwo dalej trwa. Śledczy nadal wykonują swoje czynności, a podejrzanej grozi 12 lat więzienia. Rumuńska służba wywiadowcza SRI udaremniła operację sabotażową. Zatrzymano obywatela Rosji mieszkającego w Rumunii. Mężczyzna od lutego miał znajdować się pod obserwacją SRI i był przedmiotem śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. W sumie uczestniczyło w nim 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy.

0: 19 minut zostało nam do godziny 16, a tutaj gra Ania Dąbrowska i w głowie. Właśnie dzisiaj 8 dzień września, dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrych Wiadomości i Wiktor na Messengerze Radia SK2 napisał: jadę właśnie z pracy do domu i słucham Radia SK2. Mam już wolne, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ale proszę bardzo, ekipa social mediów tutaj wpadła. Mateusz, Dominika, jaka jest dzisiaj dobra wiadomość, którą chcecie się podzielić na antenie Radia SK2?
1: Ja mam dobrą wiadomość dla ciebie, bo ja zaraz kończę pracę, więc przyniosę ci coś dobrego do jedzenia.
0: O, dobra, to jest kuszące. Mateuszku, proszę bardzo, czy dla ciebie jest coś dobrego? Czekam, czekam.
2: To, że wakacje są już tuż, tuż.
0: Czyli zbliża się sezon urlopowy. No to bardzo dobrze, czekamy też na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać, jaką dobrą wiadomością chcielibyście się

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski i Anuszka. Tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2, ale po 16. Nie dość, że Jarząbek prawdę nam wszystkim powie, to jeszcze zagramy wam kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
14: Wzmożony ruch teraz w centrum Opola. Więcej aut na 1 maja i Piastowskiej z przystankami jedzie się na Zaodrze i Osiedlaka, trasą na Krapkowice czy Zawadę. To 10 głębokich wdechów i wsiadamy. Macie wszystko? Ktoś miał do mamy zadzwonić, dziewczyny, telefon do przyjaciela? No to później. Teraz termometry, na tych w Opolu 30 stopni, a w nocy 22, bo lato trwa. Będzie też w czwartek, gdy będzie tylko 19 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
15: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu. Wobec tego Piesiewicza nie można odwołać. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
16: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
15: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
17: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
15: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnę, 56-letniego zaginionego operatora. Lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znalazło znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Ikar, Legenda Mietka Kosza, Wymyk czy Zieja. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Pierwszy gwizdek już o 21:00. Oczy polskich kibiców będą zwrócone również na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku pewnie zobaczymy również Jakuba Kiwiora.
7: SK2 News, Opole.
14: Dorota Sań, trawnik u zbiegu ulicy Rajmonta Jozimskiej w Opolu zamieni się w park kieszonkowy. Jest już ogrodzony, roboty wnet ruszą. Do końca roku mają tam być alejki, ławki, drzewa i krzewy. A w Gogolinie mają park ziołowy. W niedzielę przetną wstęgę i będzie można zrobić sobie tonik ziołowy. Zioła w kuchni też będą i piana party ziołowa. A Opolanie wyszorują 19 września kamionkę Piast. Dno i tereny wokół zbiornika będą też nurkowie z całej Polski, bo upodobali sobie to miejsce, a po sprzątaniu dla relaksu joga.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00. Właśnie a propos Dnia Dobrych Wiadomości, Janusz napisał: dziś startuje Liga Mistrzów i dobra wiadomość to jest dla wszystkich panów, gorzej z kobietami. Bo one nie, takie zadowolone nie są, ale jest też zła wiadomość dla panów, że pierwszy raz od 15 lat będzie to Liga bez Roberta Lewandowskiego. Ale no za to z najlepszymi polskimi hitami we wtorek. One będą, obiecuję, Bryska i Lato, czyli Pocałuj Mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kamil Bednarek i Euforia. Tak wam gramy 12 minut po godzinie 16. To jest Radio SK 2. 100% najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. Kawa czy herbata?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Co macie teraz w kubku? Kawę czy herbatę? Bo naukowcy z Australii wzięli pod lupę jedno i drugie i już wiedzą. Przez prawie dekadę badali prawie 10 tysięcy kobiet i mają dla nas konkretne wieści w temacie osteoporozy. Okazuje się, że jeśli namiętnie pożycie herbatę, wasze kości prawdopodobnie lubią to. A co z kawą? A spokojnie, dwie filiżanki dziennie nikomu krzywdy nie zrobią. Problem zaczyna się, gdy wjeżdża piąta mała czarna i każda kolejna. Nadmiar kofeiny.

utrudnia bowiem wchłanianie się wapnia. Na szczęście badacze mają na to prosty patent. Wystarczy dolać do kawy trochę mleka, żeby zneutralizować ten efekt. Więc jeśli przesadzicie dzisiaj z kofeiną, to marsz do lodówki po mleko albo po prostu przerzućcie się na herbatę. A jeżeli kawoszą złamałem serca tą informacją, to pamiętajcie, że to i tak lepsze niż złamane biodro po 50.

0: Roxy Węgiel i Miasto. Jako, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Informacji, to mam dobrą informację, że przyszedł już do naszego studia Jakub Konieczkowicz, który ma dla Was skrót najważniejszych informacji z całego dnia. No to co? Zapraszamy!
1: Miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego. Przed sądem rejonowym w Kaliszu ruszył dziś proces byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, wyjaśnił, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nie chciał nikogo skrzywdzić. Byłemu opiekunowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Taką informację nieoficjalnie potwierdziły służby. Przypomnę, Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku jednak zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę. Zachodniopomorskie liderem turystyki w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Eurostat. W ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów, zarówno turystom krajowym, jak i zagranicznym. Według danych odwiedzający Pomorze Zachodnie w zeszłym roku wydali tam ponad 10 miliardów złotych.

0: Wiktoria Kida i co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki. Takie numery już za chwilę będziecie mogli usłyszeć, bo jako, że lato jeszcze trwa, to warto sobie posłuchać i pocelebrować, na przykład w taki sposób, że po prostu posłuchamy numeru od Sami, Lato 2000, ale będzie też Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu. Warto zostać z nami i warto nas słuchać.
1: SK2. Reklama.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.

0: Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię. No właśnie to jest ten moment, kiedy swojej drugiej połówce, na przykład jeśli jedziecie razem samochodem albo słuchacie razem Radia SK2, powiedzieć właśnie te dwa magiczne słowa. Kocham Cię. To jest ten moment, a ja obiecuję, że o 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6 opolski rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika, a po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagród, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
11: Sprawdzamy, co dzieje się na opolskich drogach. Wolniej jeszcze w centrum Opola. Chciałabym powiedzieć, że pusto na Piastowskiej 1 maja Żeromskiego, ale jeszcze nie teraz. Na termometrach lato w pełni, 29 stopni. Wieczór też będzie bardzo ciepły. Wykorzystajcie piękną pogodę, bo to ostatnie podrygi. Jest dobra wiadomość dla rowerzystów. W niedzielę ma być pogodnie, a właśnie w niedzielę przez Opole przejedzie wielki rajd rowerowy.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Żurzi Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt amerykańskich wysłanników Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowała. Według wcześniejszych doniesienie Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef kancelarii głowy państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
13: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
14: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
13: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
15: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest
1: minimalna dobra wola po stronie rządzących.
13: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
12: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir, jednego z czołowych malarzy impresjonistów. Dwa z obrazów włamywacze zostawili jednak w trakcie ucieczki. Trwają poszukiwania sprawców. Dodajmy, wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro.
7: SK2 News Opole.
11: Dorota Soń, pijany kierowca ciężarówki bez uprawnień, ale za to z podrabianym prawkiem. Prudniccy policjanci zatrzymali go tuż przy granicy. Grozi mu do 5 lat odsiadki. Jest już też wniosek o deportację tego ukraińskiego kierowcy. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na pasach. Lewoskrętu z wiaduktu na Ozimskiej w kierunku ulicy Choroszkiewicza zaczną jutro po porannym szczycie. Do końca tygodnia będzie tam tylko jeden pas. Startuje też budowa ścieżki rowerowej na Harcerskiej. Będą też nowe miejsca parkingowe, oświetlenie i odwodnienie. Roboty potrwają do marca.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak, to właśnie ta najszczęśliwsza godzina, gdzie wielu z was właśnie opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada do samochodu i kierunek dom włącza w nawigacji. Tak jest, ja wiem, że w niektórych miejscach mogą towarzyszyć wam korki, ale żeby wam ten czas umilić, no to ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek mrozu i Sand & Grace, nic do stracenia.
7: SK2

0: Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani są w sobie zakochani? To jest pytanie bardzo dobre, szczególnie, że mam dla was dość ważną informację. Otóż badacze podkreślają i informują, że pary, które wspólnie plotkują, mają silniejsze więzi romantyczne i większe zaufanie. No ale wiecie, dlaczego tak jest? Bo jak się plotkuje z koleżanką, to ona zazwyczaj ma bardzo dużo do powiedzenia. A jak ze swoim partnerem, no to on zazwyczaj jednym uchem wpuszcza, a drugim wypuszcza.
1: SK2.
0: Już teraz Warius Max i Tensen. Tak wam gramy w Radio SK2. 100% najlepszych polskich hitów.

0: Kiss i piersi, całuj mnie, tak wam gramy 22,5 minuty przed godziną 18. Jeżeli wy jeszcze wracacie z pracy do domu, no to my ten czas wam umilamy, grając najlepsze polskie hity. Ale przypominam też, moi drodzy, że cały czas możecie głosować na wasze ulubione numery, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Oczywiście wszystko w waszych rękach, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie, a już w piątek o 18. Łukasza Zduńczyka okaże się, który numer będzie, które numery pojawią się w top 3, ale także w top 20. To co? Wy głosujecie, a ja gram dalej już za chwilę. Sylwia Grzeszczak, a później Ania Karwan.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
3: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Free of Us, Szklany Sufit. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie grał dla Was Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
14: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 14 września zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Prezydium zarządu PKOL-u zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Piesiewicza. To z kolei w związku z aferą Sonda Krypto. Próba szantażu w Rumunii udaremniona. Zatrzymano obywatela Rosji. Miał zbierać dane na temat baz wojskowych i ukraińskich węzłów logistycznych. Z kolei w Niemczech zatrzymano mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. Dziś rusza piłkarska Liga Mistrzów. Wśród najciekawszych rozgrywek pierwszej kolejki o 21:00 Real Madryt podejmie Inter Mediolan. Z kolei o tej samej godzinie Porto zagra z Manchesterem City.
15: Dobry wieczór, to jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. Codziennie po godzinie 18 razem odliczamy czas do piątku, a konkretnie do piątkowego wieczora, do gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowości z waszej listy hitów. W tej godzinie m.in. Emo i Sarsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami dorzucamy jeszcze więcej nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Statuetki nie zdobyli, ale hicior wydali naprawdę dobry. To Emo i Sarsa. Sarsa przyznała w naszym studiu, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to ma łzy w oczach, bo tak ją wzrusza. No to przetestujcie, jak to na was zadziała. Emo i Sarsa, zostań już teraz w SC2.
1: A co jeśli ja zostanę z tym samym?

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a przed nami artysta, który na taką renomę jak Kasia Kowalska to jeszcze musi trochę zapracować, ale jest naprawdę na dobrej drodze, bo to wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Metzner, którego znacie z hitu Gotham. Jakiś czas temu w wywiadzie dla SK2 powiedział, że muzyka to jest całe jego życie, bo on potrafi grać na gitarze elektrycznej, akustycznej, na pianinie, na perkusji. Stworzył też ostatnio numer do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz posłuchajmy jego nowości. Metzner, Kim jestem? Już teraz w Radiu SK2.

0: Mr. Zup w Radiu SK2. Nasz jest ten kawałek wieczoru z najlepszymi polskimi hitami. Nie mogę spać, jeszcze cała drżę. Nie umiem ubrać w słowa tego, co się wydarzyło tam na PGE Narodowym. Tak w mediach społecznościowych napisała Sanach, która, przypomnę, w piątek zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym. Co dalej? Tego na razie nie wiemy, ale w Radiu SK2 za chwilę Sanach się pojawi w hicie ITP ITD.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

0: Wanda i Banda w Radiu SK2 i ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Już dzisiaj powraca piłkarska Liga Mistrzów. O 21:00 na przykład Real Madryt zagra z Interem Mediolan, a jutro grę zaczyna Barcelona. O 18:45 zmierzy się z Feyenoordem. Także panowie, jeśli planowaliście zaprosić kumpli na domową strefę kibica, to jest dobry moment, żeby zacząć negocjacje z drugą połówką.
1: Reklama.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
3: A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Michał Przybyła. Jak ambitne i ofowe kino, to tylko do Meduzy. Tam codziennie do sprawdzenia 6 tytułów. W sobotę startuje jarmark franciszkański, który potrwa 2 dni. Będą regionalne pyszności i występy artystyczne. Będzie można zajrzeć też do podziemi klasztoru. Możecie też wziąć udział w charytatywnym biegu lub maratonie zumby. A w niedzielę święto lata, rajd rowerowy, koncert Maryli Rodowicz w NCPP, a na Itaka Arenie mecz Odry, która zmierzy się ze Stalą Bytom.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Jesteście w bardzo dobrym miejscu. Mamy najlepszy zestaw hitów na wieczór i za chwilę wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Oskar Sims i Bez końca prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie już w piątek po godzinie 18:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Przypomnę, wrócili do siebie po 20 latach i przy nagrywaniu kawałka prawdopodobnie się ze sobą nie pokłócili. Także słuchajcie, stara miłość nie rdzewieje. Mandaryna powiedziała o tym numerze: zamknęliśmy oczy, otworzyliśmy je i jesteśmy w 2005 roku. Więc teraz cofnijmy się w czasie razem z nimi. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie było. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Red Lips w Radiu SK2. Codziennie wieczorami gram wam najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I teraz nowość od Sanach, która tuż przed występem na PGE Narodowym w Warszawie, przed finałem stadionowej trasy koncertowej, wypuściła numer Cichosza. I co ciekawe, w teledysku do tego numeru występuje znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu na Narodowym zamiatał scenę obok Sanach. No najwyraźniej Sanach nie dała rady męża zagonić do sprzątania. Posłuchajmy Cichosza od Sanach już teraz na antenie SK2.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK 2. Ale ten czas pędzi, słuchajcie. Już dzisiaj wieczorem będzie można poczuć świąteczną atmosferę. Dokładnie o 20:35 w telewizji na otwartym kanale będzie można obejrzeć Kevina samego w domu. Słuchajcie, z roku na rok to świąteczna atmosfera zaczyna się coraz szybciej. Przecież my w tym roku jeszcze nie zdążyliśmy wypić dyniowego latte. Zupy krem z dyni jeszcze nie jedliśmy. A to za chwilę będzie trzeba obierać mandarynki.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. To już jest koniec, nie ma już nic. Wtorek co prawda się kończy i już można odpoczywać, ale lato ciągle trwa na naszej playliście. Po godzinie 20 zagram bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał przybyła. A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Kurdystanu? Kurdowie zamieszkują Turcję i Irak, a w piątek w MBP przy Książą do Polskich odbędzie się spotkanie z podróżnikiem, który opowie Wam o tym największym narodzie na świecie, nie posiadającym własnego państwa. Także w piątek szykuje nam się duża dawka śmiechu. W NCPP odbędzie się bowiem Polska Noc Kabaretowa. Na scenie wystąpi m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju, Nowaki, K2 czy Mariusz Kałamaga.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, czyli mamy numery, które od wielu lat już znacie, jak Wehikuł Czasu od Dżemu. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie, ale też mamy nowości. Odkrywamy młode talenty prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18, a tymczasem mamy już wtorkowy wieczór. Punktualnie godzina 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. To za nami w Radiu SK2, a przed nami artystka, której teraz możemy serdecznie pozazdrościć. To Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Ta artystka jest teraz na wakacjach. Wstawiła zdjęcia na Instagrama. Prawdopodobnie to jest Grecja, chyba że jakaś Bułgaria, nie jestem pewien. W każdym razie na tych zdjęciach jest dużo słońca, morze, opalenizna i uśmiech na twarzy. To najważniejsze. Poczujmy się, jakbyśmy byli razem z nią. Marisa i Będzie pięknie. Już teraz w Radiu SK2.

formacja nieżywych schabów w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wkracza młoda siła. Artystka, o której będzie jeszcze głośno, młody talent. To Iga Jaworska, która już dała o sobie znać hitem Czemu pozwoliłeś kochać. A teraz ma dla nas numer idealny na wrzesień, kiedy już czuć zbliżającą się jesień, kiedy liście robią się żółte, a rano i wieczorami jest taki charakterystyczny zapach jesiennego powietrza, ale jednocześnie jeszcze słońce przygrzewa. Taki jest ten numer. To Iga Jaworska i jej korzenie. Iga śpiewa o miłości, o osobie, przy której można zapuścić tytułowe korzenie. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2, a oni ostatnio dostali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Za chwilę gram duet, o którym mówi teraz cała Polska, każdy ich zna. To Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość Chłopaki. I co ciekawe, ci panowie poznali się w szkolnym radiowęźle w liceum, tam zaczęła się ich muzyczna przygoda, a teraz razem grają i zdobywają listy hitów, także czasami szkolne znajomości potrafią przetrwać próbę czasu i nie ograniczają się tylko do znajomości na Facebooku. Zostańcie z SK2.

0: Nasze Rendezvous. To kombi na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No w przypadku niektórych dzisiejsze wieczorne Rendezvous może być przed telewizorem, oglądając piłkarską Ligę Mistrzów, która dzisiaj, przypomnę, startuje. Już za chwilę o 21:00 Real Madryt zagra z Interem Mediolan.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Przybyła. Jutro środa, a jak wam dobrze wiadomo, środa to taki mały piątek. Trzeba więc się odprężyć i zrelaksować. A zrobić można to na przykład w wodnej nucie. O 20:00 startują tam zajęcia z Aqua Zumby. W czwartek z kolei zaczyna się tydzień kina niemieckiego. Na początek film pod tytułem O czym wie Mariel. To w kinie plenerowym przy Opo. Również w czwartek teatromaniacy mogą wpaść do Kochanowskiego na spektakl pod tytułem Wyszłam z siebie, zaraz wracam.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
1: Magazyn muzyczny.
8: Dziś w studiu SK2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni Raźniewską. Witajcie, cześć.
9: Cześć, cześć, witamy.
8: Ty, Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
9: Tak.
8: Papieroch, Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
9: No tak. Ja to skomponowałem. Ja to wyprodukowałem w całości, praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
8: To te rączki. Pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt. Twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcie muzyczne?
9: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie, Myk, to czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
8: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa. Zgadza się.
10: Dokładnie.
8: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne. Jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
9: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
8: Oficjalna.
9: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Korneli Raźniewskich. Padło na tą właśnie.
8: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
10: No,
8: to
10: tak
8: teraz
10: było, nie kłamie.
8: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
10: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
9: Tak. Mhm. Tak
10: śpiewałam
9: było
10: na ślubie.
8: O!
10: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
9: Tak.
10: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
9: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
10: A tak. No.
9: Tak. I usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwę się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było.
8: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
10: Tak.
8: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając, czy śpiewając na imprezach?
10: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
8: Proszę bardzo.
10: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
8: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
9: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak, na więcej nie.
8: Ale tu grałeś na monciaku, na gitarze?
9: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Ja żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka, tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej i tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I no jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
8: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
9: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin, Polonez A-dur Chopina.
8: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. Cztery pory roku Vivaldi.
9: Ale to mniej więcej tak wyglądało, także tak. To, i ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
8: Czyli fortepian, teraz gitara. To jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
10: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie. Ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie, prym.
8: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
9: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
8: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
9: Tak, ale co jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki. Uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu instrumentem. 10 godzin dzień w dzień przez ileś miesięcy.
8: Też sąsiadom współczujemy, czy...
9: Mam studio aha, wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie zwłaszcza, bo to po prostu zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączenie, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
8: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
10: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
8: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić do tego procesu twórczego?
10: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
9: Tak, ale...
8: Nie
9: chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie, jak pan kompozytor wymyślił.

0: Słuchanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu. Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy, ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
2: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu. Ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez fale Bałtyku.
1: Oby się tak czuł. Nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornel zaśpiewał tyle na ten temat.
2: To tutaj na razie postawiam.

0: Kornelia, a gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Pierwsza opcja, zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie, przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to tak, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I, czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran z...

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak. No on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej wodzie kąpany, to jest dobre.
1: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy.
1: Dobrze, że...
0: Cięgi żywiołu.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: tak,
0: coś,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę to była sytuacja, jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Cornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie

0: Piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, mm-hmm. Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest? W ogóle,
1: to jest nasze.
0: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu, nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę, tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucho to wysłyszy. Ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, total.
1: No, mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
0: Być może, no. Być może tak, tak.
1: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
0: Oj, dla mnie Palmy. Jestem, bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
1: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
0: Oscypek nie, rybka tak, tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
1: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
0: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut, zgasiłem w ogóle, nie grozi.
1: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
0: Tak, tak.
2: Nagrywaliśmy...
1: Jachty, mikołajki, tak, kajaki, tak, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie z naturą. Połączenie z naturą to coś niesamowitego.
0: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
1: Gdzie, w jakiej miejscowości?
0: Zdory, to jest koło Pisza, przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
1: Bajka.
0: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
1: Zjazd integracyjny.
0: Tak, tak, tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
1: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
1: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak, no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam, w ogniu i wodzie.
1: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba bardziej.
2: Staram się, staram.
1: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
0: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
1: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
0: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę. No.
1: Ciebie co, Kornelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie, no, nie ma w nosie, ale generalnie, no, trochę mi to sens powie, gdzieś tam spowija, bo, no, jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie, no i...
1: Teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
0: Masz?
2: Ulubionych chyba nie ma.
1: Nie.
0: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollowaniu.

0: czy zespół Myk to już jest zamknięty twór, czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości, czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków, Romek Golsiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów, tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowały.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już
1: w toku.
0: Są realizowane. Tak.
1: Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a mówić, zapeszać.
0: Jesteś facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie przed.
1: Nie, żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną. Niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi, Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst, albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań, jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard Day's Night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. I śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i... Pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się, to był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec, Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: To o, był, Jenny, to był, o Jenek, ty by pomyślał.
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Te, chwilę przed. Tak, tak, tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. On zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem tak, jakiś, i to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
0: Toaleta.
1: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj, wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny tak. Pogłas, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Pierwszy radiowy koncert. Dzięki Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki, trzeba.
1: Ach,
0: Myk,
1: ach, dryk, bardzo dziękujemy, bardzo. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk,
1: tak,
0: dobrze powiedziałem.
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia. Hej.
1: Cześć.

0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym, należącym do państwowych gospodarstw rolnych. I należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, w wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuję tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flaszka.

dyskusyjnych, Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć Więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć Więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka.

0: gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarowych. gitarzysta, ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones, czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osjana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni, a może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność, ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. a do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długogrający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Dorota Sań, teraz powtórka z historii. Jak to się stało, że do Opola przybyli Piastowie i czego tu właściwie szukali? Pytamy Marcina Byma, opolskiego historyka.
4: Było wynikiem wojen, które wyprowadził Mieszko I z Czechami. Mieszko I miał co prawda żonę pierwszą historyczną, chrześcijańską, która wywodziła się z Czech, nazywała się Dobrawa, ale region Śląska w tym czasie był w rękach czeskich i po śmierci swojej małżonki on związał się z opcją niemiecką, bo ślubił Odę i to małżeństwo wraz z poparciem cesarstwa pomogło mu w czasie konfliktów zbrojnych zająć Śląsk, także ziemię opolską i to, szanowni państwo, też przełożyło się na późniejsze losy tego regionu, bowiem w dalszych wyjekach było on związany bardzo silnie z władzą Piastów. Do tego stopnia, że gdy tutaj mamy do czynienia z rozbiciem dzielnicowym, Śląsk zostanie przekazany synom Władysława Wygnańca, z których jeden będzie miał na imię Mieszko i będzie akurat rządził w części tutaj ziemi górnośląskiej, raciborskiej, ale jego bratanek Jarosław otrzyma władzę nad tutaj ziemią opolską, a po jego śmierci tę władzę przejmie właśnie ten wspomniany przez mnie Mieszko, który będzie faktycznym twórcą tutaj, można powiedzieć, linii Piastów rządzących w Opolu i Raciborzu, tych takich dwóch historycznych stolicach Górnego Śląska i będzie tym takim, można powiedzieć, władcą, który rozpocznie rządy dynastii opolsko-raciborskiej Piastów w tej linii nad tą ziemią, która będzie trwała aż do XVI stulecia.
5: No ale to jednak 3 wieki mamy przed sobą właśnie historii od początku właśnie, odkąd Piastów Piastowie przybyli na Śląsk, na ziemię Śląska Opolskiego. Między innymi chyba wtedy też powstał nasz Zamek Piastowski, tak?
4: No, Zamek Piastowski powstawał bardzo długo i jego ukończenie ma miejsce w czasach tutaj, bym powiedział, już władców znacznie późniejszych, bo on był budowany różnym, wie pani, modernizacją. Na początku mieliśmy tutaj w Opolu Gródek, który później został przekształcony w jedną z siedzib. Opole początkowo było jednym z kolejnych tutaj miast na linii tutaj naszych piastów. Chyba jednym z pierwszych, który tutaj upodobał sobie to miasto jako siedzibę, to był właśnie Kazimierz Opolski, syn tego Mieszka, o którym państwu wspominałem wcześniej. I od tego momentu możemy mówić, że Opole będzie odgrywało istotną rolę w polityce naszych piastów, ale równorzędną z Raciborzem, bo w jednej i drugiej siedzibie oni będą bardzo często przebywać. Opole będzie zaś położone znacznie bardziej na północ, też będzie tutaj rozwijało się szczególnie mocno, gdy po śmierci Władysława Opolskiego zostanie podzielona pani jego domena Opolsko-Raciborska między czterech synów i w naszej będzie rządził Bolko I, który będzie później jednym z takich, bym powiedział, władców dążących do tego, aby jego miasto było wizytówką, było bogate, żeby tutaj nie musiał się wstydzić przy innych kuzynach i pobratyńcach z rodu piastów w Polsce.
5: No to właśnie, mieliśmy rozbicie dzielnicowe, już wiemy, jak przybyli pierwsi piastowie do nas, ale co potem się z nimi działo tutaj, zwłaszcza skoro Opole stało się ich miejscem, do którego często przybywali.
4: Znaczy, nawet bym powiedział, że nie często przybywali, tutaj mieszkali w wieku XIV, to jest ich stolica. Tutaj piastowie opolscy, którzy tracą troszeczkę terytorialnie na znaczeniu, będą przez wiek XIV i XV starali się lawirować między Pragą, Krakowem, a tutaj Malborkiem również, czy państwem krzyżackim. Również będą starali się mieć jakieś dobre układy rodzinne, polityczne ze swoimi krewnymi, kuzynami, których spotkają w różnych innych miejscach Europy, jak na przykład Władysław Opolczyk, który gdzieś wyląduje na dworze Elżbiety Pokietkówny na Węgrzech, gdzie też będzie pełnił ważne funkcje polityczne. Księstwo będzie troszeczkę mniejsze, będzie ograniczało im pole manewru takiej gospodarczej potęgi, czy militarnej, ale będą korzystali na czynnikach politycznych, wiążąc się właśnie najczęściej z dworem czeskim, którego będą lennikami, w innych okresach będą wiązali się z naszymi legionami, będą z nimi współpracować, to często będą układy rodzinne, przyjacielskie, no, to wszystko będzie się ładnie ze sobą składać.
5: Czyli tutaj oni głównie tworzyli tak naprawdę politykę, można powiedzieć, państwa tej dzielnicy po rozbiciu i w sumie nawiązywali nowe kontakty, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
4: Znaczy, trudno nazwać nowymi kontaktami, bardziej pewne kontakty były kontynuowane, pani, z tego, co było wcześniej. Na pewno, gdy Polska się jednoczy, ziemia tutaj opolsko-raciborska znajdzie się poza obszarem naszego państwa, odtworzonego przez Przemysła II, a potem przez Łukietka. I będzie tutaj ciążyła w kierunku Czech. Nasi księżyta będą lennikami czeskimi i będą tutaj podlegali władzy początkowo Przemyślidów, a potem dynastii Luksemburgów, a potem będą ciążyli właśnie w kierunku Pragi jako takiego głównego strażnika ich tutaj władzy nad tym terytorium, ale potem w miarę tego, jak będą wygasały poszczególne linie piastów i Przemyślidów. Ostatni jest tutaj z naszych tutaj piastów opolskich, Janusz II zacznie tutaj gromadzić ziemię i on niejako przed swoją śmiercią scementuje to, co było spuścizną jego przodków. No niestety umrze bezpotomnie i potem ziemie te przypadną Habsburgom, a ci przekażą je Hohenzollernom i taka piękna historia regionu zakończy się. Region oczywiście w kontekście piastów i ich tej współpracy z nimi i rządów nad tym obszarem, wie pani.
5: No właśnie, ale byli tutaj przez prawie 300 lat, o ile nie ponad 300 lat.
4: Dodamy, wie pani, wątek jeszcze rządów tutaj zwierzchnich nad Opolem, czasów Mieszka, to jest, wie pani, znacznie więcej, to jest ponad 5 stuleci rządów piastów nad ziemią opolską, nie samym Opolem jako takim, bo to jest jedno z najstarszych miast w Polsce. Grodzisko oczywiście możemy uznawać za miasto, ale Grodzisko znajduje się, wie pani, tutaj niedaleko nas, więc te jego fragmenty są dzisiaj pod amfiteatrem i otaczającymi budynkami, więc tam też był zamek. Tutaj mieli na pewno bardzo duży wpływ na historię naszego regionu, na historię miasta, na jego rozwój, na ściąganie osadników. Mieliśmy kilku dobrych gospodarzy, którzy w tym mieście rządzili. Kazimierz Opolski, Bolko I, jego synowie, wnukowie, tacy jak na przykład tutaj Władysław Opolczyk, inny Władysław. To wszystko działało na korzyść miasta. Miasto było w miarę dobrze rozwinięte w wieku XIV. Nowoczesne mury obronne to też powodowało, że dobrze to wyglądało w Europie, ale oczywiście mury obronne nie uchroniły nas przed gniewem Jagiełły i jego wojsk polskich, które tutaj przyszły wojować w momencie, jak Opolczykowi zamarzył się wiewanie rozbiór ziem polskich razem z krzyżakami i z władcą z dynastii Luksemburgów, który wtedy panował na Węgrzech.
5: Przez Opolczyka?
4: No, Opolczyk był jednym z prekursorów koncepcji jednego z pierwszych rozbiorów Polski. I tutaj dlatego przez wielu Polaków jest uważany za zdrajca i za osobę, która więcej zrobiła szkody państwu polskiemu niż pożytku. Jest to postać kontrowersyjna. Na pewno gospodarczo o miasto dbał, inwestował środki tutaj, dlatego włodarze nagrodzili go pomnikiem, który stoi dzisiaj przed tymi fragmentami Zamku Górnego, który się zachował, więc no, gospodarzem był na pewno dobrym, dużo tutaj inwestował, dużo środków przeznaczał, które zarobił na zewnątrz, więc akurat pod tym w tym aspekcie Opole no, dużo mu zawdzięcza.
5: A tłumaczył się kiedyś z tego, dlaczego on chciał doprowadzić do rozbioru Polski?
4: Wynikało bardziej z konfliktu, jakby to powiedzieć, bardziej o nie tyle o zasady, co o pozycję, bo o ile Władysław Opolczyk był zwolennikiem rządów Andegawenów w Polsce, tak później otrzymywał od nich ziemię. Wszystko troszeczkę zmieniło się w momencie, gdy władzę przyjął w Polsce Jagiełło i był współmałżonkiem Jadwigi Andegaweńskiej. I to małżeństwo i postawa zarówno samego Jagiełły, który dążył do tego, aby część ziemi, które wcześniej otrzymał w Polsce Władysław przejąć, między innymi pani ziemię i terytoria leżące na pograniczu z państwem krzyżackim, też wpływały na osobę samego Władysława, który nawet był w stanie tę ziemię zaoferować krzyżakom. I później koncepcje pani rozbioru były czymś, co mogłoby przynieść jakieś dodatkowe profity dla niego terytorialne, czy jakieś ziemie, powiedzmy sobie tutaj, dla niego i pozostałych książąt śląskich, bo związał się sojuszem z Konradem II Oleśnicko-Kozielskim i wspólnie starali się grać przeciwko Jagiellonom. To skończyło się właśnie najazdem wojsk polskich na Opole w latach 90. wieku XIV i no niestety odcięciem tego Władysława Opolczyka od władzy nad miastem, co do czego dokonali jego bratankowie, obawiając się, że król zniszczy Opole i w ogóle zrówna jest ziemią. Na szczęście tego nie zrobił. Może dlatego, że się wycofali w porze, odsunęli brata, odsunęli Stria oczywiście od tego, od władzy i niejako wycofali się z jego tutaj planów i pomysłów. Nie?
5: Czyli Opolczyk to był tak naprawdę taka czarna owca w rodzinie, można powiedzieć.
4: Ja wiem, czy czarna owca, on dbał o rodzinę bardzo mocno. Wielu swoim bratankom pomagał, odpowiednio nimi kierował. Dzięki temu zyskiwali oni pozycję na dworze polskim, czy w kościele polskim, jak Kropidło, jego bratanek, też bardzo ciekawa postać, więc tutaj, no, potem oczywiście odwdzięczyli mu się, odcinając się od niego, ale to było bardziej zamysłem, żeby zachować władzę i uniknąć większych zniszczeń w Opolu, do których mogła doprowadzić przedłużająca się interwencja wojsk tutaj polskich pod wodzą Jagiełły.
5: Na szczęście Opole się zachowało, zachowały się też fragmenty właśnie, można powiedzieć, tego Zamku Piastowskiego. Jak on był wielki, jak na przykład by można było tego pisać, czy on zajmował większą część miasta? No chyba nie.
4: Nie, wie pani, Zamki Opolskie nie były jakichś takich imponujących rozmiarów. Tam tutaj, które mamy w miejscu, gdzie zachowała się dzisiaj ta wieża, prawda, i tutaj stoi tam teraz, wie pani, ten gmach, ten monumentalny, którego budowę zrobili Niemcy w okresie lat 30. Na pewno był to zamek niewielkich rozmiarów, nie był jakiś taki imponujący, jak inne tego typu konstrukcje, bo zamek leżał na wyspie, prawda, odrzańskiej, więc Odra też pełniła funkcje takie zabezpieczające. Poza tym, no, nasi książęta nie mieli zbyt imponującego dworu, bo też to wymagało kosztów i później powstanie zamek ten górny, tam w miejscu, gdzie dzisiaj mamy mechaniczniaka tutaj w Opolu, tam jego fragmenty się zachowały. Może po to, żeby się miasto bardziej rozwijało, żeby też ci rządzący wspólnie w tym mieście, Piastowie, nie wchodzili sobie w paradę i tutaj stryj dążył do tego, czyli Władysław Opolczyk, żeby mieć swoją własną siedzibę w mieście stołecznym, prawda, tutaj. Co można powiedzieć więcej? Na pewno relacje naszych Piastów były tutaj dosyć skomplikowane, zarówno wewnętrzne, jak i relacje ze światem zewnętrznym. Coraz więcej wiemy o nich, uczymy się ich cały czas. Coraz więcej prac powstaje na temat także Piastów Polski, także u nas to w Opolu, więc tylko się z tego cieszyć, bo to dzięki temu nasiedlamy historię tej rodziny. Pokazujemy, że historia regionalna potrafi być bardzo ciekawa, nie jest nudna i nie ogranicza się tylko do wypadków takich jak osoba Władysława Opolczyka.
5: No właśnie, ale czy przez te wiele lat, jak tutaj mieliśmy Piastów na Śląsku Opolskim, zwłaszcza w Opolu, czy tę trudną sytuację rodzinną ich mogli odczuć mieszkańcy? Czy faktycznie to się na nich też odbijało w jakiś sposób?
4: Wie pani co, no na pewno konflikty w rodzinie były, ale zazwyczaj starano się łagodzić. Kwestia ekonomicznej, wie pani, ani władzy nad regionem była we wspólnym interesie, żeby się nie kłócić, nie tracić. Oczywiście mamy takie osoby jak na przykład Bolko V, który rządzi w Głogówku. On potrafi się kłócić ze swoimi krewnymi, z kuzynami, działać im na szkodę, ale to jest, są takie wyjątki, wyjątki w tym całym kształcie, prawda? To jest właśnie władca żyjący w XV wieku. Też umiera nie pozostawiwszy potomków płci męskiej, więc tutaj wszystko zależało od tego, jak bardzo rodzina pani była rozrośnięta, ile było synów, czy tym synom byliśmy w stanie, czy rodzice byli w stanie przekazać ojcowie przede wszystkim władzę nad danym obszarem, czy byli w stanie wydzielić jakieś osobne księstwa, jak na przykład tutaj ziemię strzelecką, czy tutaj tą ziemię tutaj głogowiecką, prawda? To, jak już powiedziałem, im było więcej synów, tym bywało gorzej. Im było ich mniej, tym było lepiej, bo można było tą władzę bardziej kumulować, tak? Kobiety mogły dziedziczyć, ale może niekoniecznie w rodzinie Piastów. Mam przecież kazus tutaj naszej królowej Jadwigi, która była tak na dobrą sprawę kompetencjami królem. I Jadwiga była wyżej niż jej małżonek Jagiełło i bardzo często się podkreśla, że to Jagiełło był tym królem, prawda? Ale Jagiełło był po prostu jej królewskim małżonkiem, który wykonywał funkcję, którą ona nie mogła zrealizować, bo raczej nie walczyłaby wręcz, prawda? Ale wojska prowadziła, była w stanie prowadzić skuteczną politykę dyplomatyczną, była świetnie wykształcona, więc to nie jest taka reguła, że kobiety się odcinały. Nasze księżne opolskie też były bardzo przedsiębiorcze.
5: No właśnie, ale tutaj jeżeli chodzi o sam rozwój ekonomiczny, bo jak rozumiem, jak tutaj przybyli Piastowie, no to Opole jeszcze nie było. W sensie, no na pewno nie było tak wielkie jak teraz. Było chyba małym grodem, jeśli dobrze kojarzę.
4: Grod oczywiście był pełni funkcje obronne, pełni funkcje zarządzające na ziemi tutaj, tej części ziemi górnośląskiej, ale potem miasto się rozwijało, szczególnie po tej stronie Odry, tutaj za Młynówką. Tutaj ściągnięto osadników różnego rodzaju pochodzących z Europy Zachodniej, którzy zaczęli wpływać na rozwój miasta, na jego tutaj historię. Miasto też wielokrotnie podlegało pożarom, więc taką dobrą sprawę z średniowiecza to się bardzo mało rzeczy zachowało i pani, my tak bardziej gdybamy, co tam było. Wymagałoby to bardzo gruntownych wykopalisk archeologicznych, a tych no po prostu w Opolu nie da się wszędzie zrealizować, bo trzeba by było pani wszystko wyburzyć albo ludzi przepędzić. Więc może byśmy sobie dowiedzieli się więcej o życiu ówczesnych mieszczan, tych pierwszych Opolan z wieku XIII, gdy ono stało się już miastem, przestało być ośrodkiem grodowym, a zaczęło się rozwijać na taką skalę, byśmy powiedzieli tutaj większą.
5: No właśnie, to te pożary, bardzo dużo ich było, w sensie jakie były najczęstsze przyczyny? Zgaduję, że przypadkowe rozpylenie ognia, tak?
4: Pożary nie było trudno, zwłaszcza na to, że cała zabudowa była drewniana, więc pani wystarczyło jakaś, tak pani założyła zapalenie ognia, czy jakiś piorun, czy cokolwiek innego. Wystarczyło, że któraś gospodyni w kuchni nie przypilnowała ognia i można było spalić pół miasta. Poza tym do tego dochodziły pewnie czynniki wojenne w okresach późniejszych, nie mówię, że nie w średniowieczu, tylko później pani, więc one też powodowały, że wojska, które przemieszczały się przez ziemię opolską, też niszczyły Opole i dewastowały jego tutaj, jego można powiedzieć, jego kształt. Prawda?
5: No właśnie, czyli gród w X wieku, a prawa miejskie XIII wiek, 1217.
4: Wie pani, gród no, był ważnym punktem kontrolnym, bowiem tutaj docierały zaopatrzenie drogą rzeczną przez Odrę, bo dla Piastów naszych Odra była autostradą, na którą szedł jej podbój, to jest Śląska Górnego i Dolnego. Wrocław, Oława, wie pani, tutaj po drodze Szeryczyn, Brzeg, wie pani, Opole, Racibórz, Koźle, to wszystko leżało na obszarze nadodrzańskim. Można było dzięki tym gradom kontrolować pogranicze, a pogranicze było bardzo płynne. Trzeba pamiętać o tym, że w średniowieczu nie mamy granic linearnych. One opierają się przede wszystkim o różnego rodzaju orientacyjne punkty, jak na przykład rzeki, tutaj powiedzmy po górze górskie, ale one też nie są jeszcze ustalone. One się ciągle rozwijają i osadnictwo też się z tym wiązało.
6: Naszym gościem był Marcin Bym, opolski historyk. Ślady Piastów znajdziecie oczywiście na ulicy Piastowskiej, ale i w rejonie Zamku Górnego.

0: Czy przesłonił to tylko oni.
1: SK2.
2: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim